0: Ayo salah siji ora do rebutan.
1: Ya napa kur
2: selip ya.
3: Pak piye ta? Sing bener
0: ya, le Mas. Ya datenge sok glenggang-glenggeng.
4: Ane karo nek ngombahi.
0: Tak rimake sok rame jan e.
1: Ayo. Jan ambo ayo.
2: Kudu sing apik kok.
3: Ane kok yo ayo ngopo.
1: Jan ayo sing tias.
0: Ayo ditotok.
3: Ayo.
2: Rekane arep wijan.
3: Aneng kok le ayo
0: tias. Iki kowe do tak mijakake lho. Kabeh siswa ora tak parngake ngadep. Kejaba mek kowe sak kloron. Ayo, gleh.
1: Yen tak kon api sowan.